Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd więc ta myśl,

wchodzę cicho i zamykam drzwi. Przejadę pewnie 200 mil, zanim ty o 7 wstaniesz.

0: Jest godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 25 lipca. W 1861 roku 25 i 26 lipca w kościele Świętej Trójcy w Mławie miały miejsce patriotyczne manifestacje, w trakcie których żołnierze carscy dokonali profanacji mławskiej świątyni przy wkroczeniu do jej wnętrza w trakcie mszy. Zdarzenia te stały się głośne w Królestwie Polskim i zostały nazwane wypadkami mławskimi. W 1997 roku został założony rezerwat torfowiskowy Mszar Płociczno na terenie gminy Świedziebnia w powiecie brodnickim. Celem ochrony jest roślinność torfowiskowa z licznymi gatunkami chronionymi. W 2003 roku Rada Miejska ustanowiła herb Lidzbarka, tło pola niebieskie, a w nim złota głowa jednorożca zwrócona w prawą stronę. Urodzili się w 1897 roku w Mławie Hanna Rudzka-Cybis, malarka, jedna z reprezentantek koloryzmu, współzałożycielka Komitetu Paryskiego, pierwsza kobieta na stanowisku profesorskim na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1900

0: W 2017 roku w Kotermaniu w gminie Opinogóra Górna w powiecie ciechanowskim Stanisław Klepański, absolwent szkoły podoficerskiej przy 11 Pułku Łanów Legionowych w Ciechanowie. Podczas kampanii wrześniowej walczył w macierzystym pułku w stopniu kaprala. 24 września został ranny podczas walk pod Suchowolą. Trafił do szpitala w Zamościu, skąd w październiku 1939 roku pieszo powrócił bocznymi drogami do Ciechanowa. Pracował w urzędzie pocztowym i cukrowni. Po wojnie przez wiele lat prezes Stowarzyszenia Żołnierzy 11 Pułku Łanów Legionowych i ich rodzin, a także przez blisko 30 lat kapelmistrz orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej Ciechanów. Zmarł w 2018 roku w Ciechanowie jako ostatni żyjący ułan na ziemi ciechanowskiej. Był drugim najstarszym żyjącym ułanem z 11 Pułku Łanów Legionowych. Pochowano go na cmentarzu komunalnym w Ciechanowie. W 1930 roku w Rypinie ksiądz Jan Umiński, kapelan Solidarności, działacz opozycji demokratycznej w PRL. W 1954 roku w Ciechanowie Iwona Majewska-Opiełka, psycholog, autorka poradników.
1: Przepraszam bardzo za moje spóźnienie, za to, że mnie nie było i nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, niestety.
0: W 1985 roku Anna Leśniewska, sztangistka, zawodniczka Mazowi Ciechanów, wielokrotna mistrzyni, reprezentantka Polski, brązowa medalistka Mistrzostw Europy, akademicka mistrzyni świata.
2: Tak myślałam, że tyle zrobię, chociaż wiadomo, no sport sportem, raz jest lepiej, raz gorzej, ale na bardzo dobre, na piątkę z plusem, o tak.
0: Zmarli. W 1946 roku stracony w Działdowie lub Mławie został Józef Sobociński, żołnierz ruchu oporu Armii Krajowej, aresztowany i skazany na karę śmierci za przynależność konspiracyjną i działalność na szkodę państwa. W 1957 roku Bolesław Olszewski, urodzony w Rypinie farmaceuta, profesor Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W 1958 roku Harry Warner, urodzony w Krasnosielcu w powiecie makowskim, amerykański filmowiec żydowskiego pochodzenia, jeden ze współzałożycieli wytwórni filmowej Warner Bros. Oraz Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. W 1996 roku Henryk Szczęsny, urodzony w Ruszkowie w gminie Gołymin Ośrodek w powiecie ciechanowskim, kapitan pilot Wojska Polskiego, major Królewskich Sił Powietrznych, as myśliwski II wojny światowej, kawaler orderu Virtuti Militari. W 2010 roku Andrzej Malanowski, urodzony w Mławie prawnik, nauczyciel akademicki, działacz opozycji w okresie PRL. W 2020 roku Lucyna Smolińska, urodzona w Mławie dziennikarka, scenarzystka i reżyserka filmów dokumentalnych.
3: Tu Radio 7. Bra!

0: Reklama. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
1: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
2: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz! Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 7:30.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Warszawskie dzielnice z dofinansowaniem od samorządu Mazowsza. Wsiądziemy na chwilę do pociągu słoneczny, który zawozi pasażerów nad morze. A na koniec pojawimy się w Brudzeniu Dużym, gdzie odbędzie się kolejny mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Blisko 8 milionów złotych na obiekty sportowe trafiło do warszawskich dzielnic.

0: Pieniądze pomogą w budowie i rozbudowie m.in. boisk czy basenów, a także dostosowaniu ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. O dofinansowanych projektach mówi wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk.
1: Podpisaliśmy 8 umów na dofinansowanie zadań z dziedziny sportu, to znaczy inwestycji, które będą służyć sportowej bądź to rywalizacji, bądź rekreacji mieszkańców. 7,9 miliona złotych na realizację tych zadań.
0: Jednym z dofinansowanych projektów jest budowa pływalni przy ulicy Ostruckiej na warszawskiej Białołęce, mówi Anna Majchrzak, burmistrz dzielnicy i radna województwa mazowieckiego.
2: Pływalnia na ulicy Ostruckiej to inwestycja w dzielnicy, ale myślę, że będzie z tego korzystać całe miasto stołeczne Warszawa, a nawet Mazowsze, dlatego że będzie to jedna z największych pływalni w tych okolicach. Jest to ogromny obiekt z dużymi możliwościami zarówno rekreacyjnymi, jak i podnoszeniem kwalifikacji w pływaniu.
0: Wsparcie przekazywane jest przez władze Mazowsza w ramach Mazowieckiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej.
3: Mazowsze dla działkowców.
0: Do 23 rodzinnych ogródków działkowych z Warszawy trafiło ponad 400 tysięcy złotych. To pieniądze z programu Mazowsze dla działkowców. Środki umożliwią realizację wielu małych, ale ważnych inwestycji, mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
4: Współfinansujemy drobne inwestycje niezbędne dla funkcjonowania tych ogrodów działkowych. To są jakieś drobne chodniki, oświetlenia, wodociągi, czy też inne inwestycje.
0: Łącznie w tym roku na program Mazowsze dla działkowców samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył blisko 1 000 000 zł. To umożliwi realizację aż 64 inwestycji na całym Mazowszu.
3: W drodze.
0: Za nami prawie połowa wakacji. To czas podróżowania i odpoczynku. Od lat Koleje Mazowieckie zapewniają szybki i tani transport nad morze. O pociągu słonecznym mówi prezes spółki Robert Stępień.
5: Od kilku lat jest też zdublowany przez pociąg słoneczny BIS, który jeździ do Gdyni z kolei, a zatem są dwa wakacyjne pojazdy Kolei Mazowieckich, jeden do Ustki, drugi do Gdyni.
0: Ta forma transportu cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Mazowsza.
6: Kilka lat już z rzędu jeździmy słonecznym na wakacje, szczególnie jak jest w soboty właśnie jeszcze dodatkowo słoneczny BIS.
7: Jest to też taki wygodny sposób podróży, omijamy wszystkie korki, w miłej atmosferze dotrzemy na miejsce nad morzem.
0: Więcej o ofercie pociągu słoneczny można znaleźć na mazowieckie.com.pl.
3: Warto wiedzieć.
0: Ta petycja może mieć duże znaczenie. Sejmik województwa mazowieckiego rozpatrzył pismo od mieszkańca dotyczące honorowych dawców krwi. W petycji wskazano, żeby ta grupa miała dodatkowe zniżki na transport publiczny na Mazowszu, mówi radna województwa mazowieckiego Katarzyna Łęgiewicz.
8: Ta petycja jest dosyć szeroka, zakłada ulgi zarówno w kolejach mazowieckich, jak i w pociągach Polregio na terenie Mazowsza, czy w warszawskiej kolei dojazdowej. I komisja pochyliła się nad tą petycją. Uważamy, że ten dar krwi, jaki dają honorowi dawcy krwi, to jest tak cenny dar, że trzeba promować taką postawę.
0: Radni województwa mazowieckiego chcą, aby system zniżek był podobny jak w innych miastach, dodaje Katarzyna Łęgiewicz.
8: Ważne jest, żeby te zniżki były podobne, żeby systemy się przenikały, że uzupełniały i żeby nie wprowadzać jakichś różnic, które by utrudniały zrozumienie systemu.
0: Sprawą zniżek dla honorowych dawców krwi zajmie się teraz Zarząd Województwa Mazowieckiego.
3: Mazowsze zaprasza.
0: Przed nami pierwszy w tym roku mazopiknik w regionie płockim. Wydarzenie odbędzie się w Brudzeniu Dużym. Na ten dzień przygotowano wiele atrakcji, bezpłatne badania lekarskie, degustacje regionalnych potraw czy warsztaty taneczne. Do przyjścia na mazopiknik zachęca Izabela Stelmańska, zastępca Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.
9: Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. Gwiazdą wieczoru będzie Blanka.
0: Mazopiknik odbędzie się w parku przy Szkole Podstawowej przy ulicy Szkolnej 15 od godziny 13 do 22. Widzimy się już 25 lipca w Brudzeniu Dużym.
3: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
10: Tego się teraz słucha.

0: Reklama. Gabinet weterynaryjny Specdrób w Karniszynie koło Bieżunia zatrudni lekarza weterynarii do pracy zdrobiem. Doświadczenie będzie dodatkowym atutem. Szczegóły pod numerem 602 432 211. 602 432 211. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. Super ceny w spiżarni Smakosza. Mąka tortowa Szczepanki, kilogram 4 plus 2 gratis. Żeberka wieprzowe Trójkąty, kilogram 6,99. Cena przed promocją 12,99. Oferta ważna do 25 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Dogs, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
0: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Reklama.

0: Układ Stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
1: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława. Płocka 91.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
6: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
5: A po co mu to zboże?
6: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
5: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
7: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
8: Reklama.
9: Jest godzina 8.
8: To są wiadomości Radia 7.
10: Morawiecki i jego zwolennicy poza PiS-em to ponad 40 osób. Ceny paliw dalej w górę, diesel może kosztować ponad 8 zł. Olbrzymi statek wpłynął do gdyńskiego portu, tak dużego nie było tam nigdy dotąd. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest nas 44, mówi Mateusz Morawiecki, który decyzją Jarosława Kaczyńskiego został wczoraj wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości. A razem z nim grupa właśnie 44 polityków. Morawiecki zapowiedział, że skupieni wokół niego działacze spróbują dotrzeć do szerokiej grupy wyborców na prawicy. Były premier rzucił oskarżenie w kierunku stronnictwa Jarosława Kaczyńskiego, mówiąc o niewielkiej, ale głośnej grupie intrygantów, którzy doprowadzili do rozłamu.
11: Ta ekipa, która tutaj jest ze mną, ta 40, ale także europarlamentarzyści i wiele osób, które w Prawie i Sprawiedliwości dało się jakoś zastraszyć, też sympatyzują z nami, mówię o parlamentarzystach. My mamy plan, jesteśmy zdeterminowani, wiemy co robić, mamy siłę.
10: Morawiecki unikał odpowiedzi na pytanie, czy niedługo stworzy nowy klub parlamentarny i nową partię. Dron nad Rumunią zestrzelony przez myśliwiec F-16.
12: To ważne, że doszło do tego nad niezamieszkanym obszarem, dzięki czemu pilot mógł otworzyć ogień z powietrza.
10: Mówił rumuński prezydent Nikus Ordan. W tym samym czasie w ukraińskiej stolicy był ogłoszony alarm powietrzny z powodu rosyjskiego ataku. Nie zatrzymają się wzrosty cen, tak uważają eksperci z ePetrol. Ich zdaniem w nadchodzącym tygodniu szczególnie drożeć będzie olej napędowy. Jego średnia cena przekroczy 8 zł za litr. Wzrosty napędza sytuacja na Bliskim Wschodzie. Chodzi o wznowienie amerykańsko-irańskich ataków. A także mamy sezon wakacyjnych wyjazdów, więc jest większy popyt na paliwa. Jürgen Klopp już oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Były trener Borussii Dortmund i Liverpoolu zastąpił Juliana Nagelsmana, który odszedł po tym, jak Niemcy przegrały z Paragwajem mecz o awans do 1/8 finału mundialu. Umowa Kloppa ma obowiązywać do 2030 roku. Port Gdynia po raz pierwszy w historii przyjął kontenerowiec o długości blisko 400 metrów. Szerokość tego statku też imponuje, wynosi aż 54 metry. Jednostka zacumowała przy Nabrzeżu Helskim i akurat przez cały weekend tam zostanie, więc to może być turystyczna okazja do zobaczenia giganta. Statek z Gdyni wypłynie w poniedziałek.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509-440-499.
3: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racias.pl lub telefonicznie 518 967 702.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Dogs, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
7: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
8: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
7: Tak długo rośnie zboże?
8: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
7: To chyba bardzo ciężka praca.
8: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
9: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916. Super ceny w spiżarni Smakosza. Mąka tortowa szczepanki, kilogram 4 plus 2 gratis. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 6,99. Cena przed promocją 12,99. Oferta ważna do 25 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Reklama.
5: Radio 7.

0: Zbliża się godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pożary lasów w Hiszpanii i Francji, zarządzono wielotysięczne ewakuacje. Koniec z trzymaniem psów na łańcuchu, prezydent podpisał ustawę. Wróciła piłkarska ekstraklasa, dobry początek Radomiaka i Legii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielkie pożary w Hiszpanii, ewakuowano 65 tysięcy osób. Najgorsza sytuacja jest w okolicy Madrytu. Władze wprowadziły tam stan wyjątkowy. Hiszpańska obrona cywilna podała, że ogień przesuwa się z prędkością 6 km na godzinę. Niektóre pożary mogły być celowo wywołane, podejrzewają lokalne władze. Groźne pożary występują też koło Walencji i w Andaluzji. Podobnie jest we Francji, w okolicy miasta Bordeaux. W nocy zapowiedziano ewakuację jego przedmieść, a już teraz ewakuowano ponad 100 tysięcy osób. Psy i koty nie będą już mogły być trzymane na uwięzi. Prezydent Karol Nawrocki podpisał tak zwaną ustawę łańcuchową, czyli nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. W ubiegłym roku podobną ustawę prezydent zawetował, bo jego zdaniem nakładała na Polaków trudne do spełnienia obowiązki, np. ustalenie wielkości kojca na podstawie wielkości psa. Takich wymogów nie ma w nowej ustawie, mówi prezydent.
3: Wcześniejsze weto było potrzebne. Złe prawo zostało zatrzymane, a w jego miejsce powstało rozwiązanie skuteczne i optymalne.
2: Nowe przepisy dotyczące ochrony zwierząt wejdą w życie za nieco ponad rok. Klasy biolchem w liceach i kierunek lekarski na uczelniach są hitami rekrutacji. W niektórych liceach o miejsce w klasach o profilu biologiczno-chemicznym ubiegało się nawet 5 kandydatów. A jeśli chodzi o kierunek lekarski na uczelniach, w niektórych na jedno miejsce było nawet 38 chętnych. Po 2 miesiącach wróciła piłkarska ekstraklasa. Wczoraj na otwarcie Radomiak wygrał z debiutantem Wieczystą Kraków 2-1, mówi trener Radomiaka Tomasz Kaczmarek.
4: Cieszę się dzisiaj, że mogliśmy zacząć sezon 3 punktami. W pierwszych kolejkach najważniejsze są wyniki, bo jeszcze nie jesteśmy w idealnej dyspozycji, to było dzisiaj widać. Przyjdą dni, że będziemy w dużo lepszej formie.
2: W drugim meczu Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Pogonią Szczecin 1-0. Rzutem na taśmę gola strzelił w doliczonym czasie nowy piłkarz Legii, Chorwat Zoran Arsenić. Dziś 3 mecze. O 14.45 Jagiellonia zagra z Koroną, a potem Górnik Śląsk i Lech Krakowia.

0: Reklama. Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywocinę 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy, Mława ulica Bracka 18.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
3: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 25 lipca. W 1861 roku 25 i 26 lipca w kościele Świętej Trójcy w Mławie miały miejsce patriotyczne manifestacje, w trakcie których żołnierze carscy dokonali profanacji mławskiej świątyni przy wkroczeniu do jej wnętrza w trakcie mszy. Zdarzenia te stały się głośne w Królestwie Polskim i zostały nazwane wypadkami mławskimi. W 1997 roku został założony rezerwat torfowiskowy Mszar Płociczno na terenie gminy Świedziebnia w powiecie brodnickim. Celem ochrony jest roślinność torfowiskowa z licznymi gatunkami chronionymi. W 2003 roku Rada Miejska ustanowiła herb Lidzbarka, tło pola niebieskie, a w nim złota głowa jednorożca zwrócona w prawą stronę. Urodzili się w 1897 roku w Mławie Hanna Rudzka-Cybis, malarka, jedna z reprezentantek koloryzmu, współzałożycielka Komitetu Paryskiego, pierwsza kobieta na stanowisku profesorskim na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

0: 1917 roku w Kotermaniu w gminie Opinogóra Górna w powiecie ciechanowskim Stanisław Klepański, absolwent szkoły podoficerskiej przy 11 Pułku Łanów Legionowych w Ciechanowie. Podczas kampanii wrześniowej walczył w macierzystym pułku w stopniu kaprala. 24 września został ranny podczas walk pod Suchowolą. Trafił do szpitala w Zamościu, skąd w październiku 1939 roku pieszo powrócił bocznymi drogami do Ciechanowa. Pracował w urzędzie pocztowym i cukrowni. Po wojnie przez wiele lat prezes Stowarzyszenia Żołnierzy 11 Pułku Łanów Legionowych i ich rodzin, a także przez blisko 30 lat kapelmistrz orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej Ciechanów. Zmarł w 2018 roku w Ciechanowie jako ostatni żyjący ułan na ziemi ciechanowskiej. Był drugim najstarszym żyjącym ułanem z 11 Pułku Łanów Legionowych. Pochowano go na cmentarzu komunalnym w Ciechanowie. W 1930 roku w Rypinie ksiądz Jan Umiński, kapelan Solidarności, działacz opozycji demokratycznej w PRL. W 1954 roku w Ciechanowie Iwona Majewska-Opiełka, psycholog, autorka poradników.
1: Przepraszam bardzo za moje spóźnienie, za to, że mnie nie było i nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, niestety.
0: W 1985 roku Anna Leśniewska, sztangistka, zawodniczka Mazowi Ciechanów, wielokrotna mistrzyni, reprezentantka Polski, brązowa medalistka Mistrzostw Europy, akademicka mistrzyni świata.
2: Tak myślałam, że tyle zrobię, chociaż wiadomo, no sport sportem, raz jest lepiej, raz gorzej, ale na bardzo dobre, na piątkę z plusem, o tak.
0: Zmarli. W 1946 roku stracony w Działdowie lub Mławie został Józef Sobociński, żołnierz Ruchu Oporu Armii Krajowej, aresztowany i skazany na karę śmierci za przynależność konspiracyjną i działalność na szkodę państwa. W 1957 roku Bolesław Olszewski, urodzony w Rypinie farmaceuta, profesor Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W 1958 roku Harry Warner, urodzony w Krasnosielcu w powiecie makowskim, amerykański filmowiec żydowskiego pochodzenia, jeden ze współzałożycieli wytwórni filmowej Warner Bros. Oraz Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. W 1996 roku Henryk Szczęsny, urodzony w Różkowie w gminie Gołymin Ośrodek w powiecie ciechanowskim, kapitan pilot Wojska Polskiego, major Królewskich Sił Powietrznych, as myśliwski II wojny światowej, kawaler orderu Virtuti Militari. W 2010 roku Andrzej Malanowski, urodzony w Mławie prawnik, nauczyciel akademicki, działacz opozycji w okresie PRL. W 2020 roku Lucyna Smolińska, urodzona w Mławie dziennikarka, scenarzystka i reżyserka filmów dokumentalnych.
3: Tego się teraz słucha.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
1: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Docks Hitano Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Reklama.
6: Radio 7.

0: Reklama. Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
4: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
5: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
4: A po co mu to zboże?
5: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
4: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
6: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: To są wiadomości Radia 7.
1: Statek kosmiczny Starship wykonał próbę kosmiczną wreszcie udaną. W ciągu 48 godzin Ukraina spodziewa się zmasowanego rosyjskiego ataku. Zbyt szybki rower elektryczny wyprzedził policję na podwójnej ciągłej. Kierowca będzie mieć kłopoty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tym razem się udało. Statek kosmiczny Starship firmy SpaceX wykonał 13 lot testowy. Wysłał na orbitę 20 zmodernizowanych satelitów Starlink i po godzinie wrócił na Ziemię, lądując w Oceanie Indyjskim.
2: Starship descending into the Indian Ocean.
1: Starship opada na Ocean Indyjski i lądujemy na wodzie. To najłagodniejsze wodowanie, jakie kiedykolwiek mieliśmy w przypadku statku Starship na Oceanie Indyjskim. Starship ma w przyszłości transportować astronautów na powierzchnię Księżyca w ramach misji Artemis. Rosja przygotowuje zmasowany atak rakietowy na Ukrainę, twierdzi Wołodymyr Zełenski. Zwrócił się z apelem do partnerów Ukrainy, liczy na pomoc, mówi, że priorytetem jest obrona powietrzna. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Z PiS-u odszedł Mateusz Morawiecki z grupą ponad 40 polityków. Jarosław Kaczyński powiedział w wywiadzie telewizyjnym, że proponował Morawieckiemu w przyszłości kolejne stanowisko premiera, ale Morawiecki chciał przejąć ster w PiS-ie. Warszawa uczci dziś zbliżającą się rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Przy Muzeum Powstania odbędzie się koncert, a przez Śródmieście, Żoliborz i Bielany przebiegnie 35. bieg Powstania Warszawskiego. To wszystko wieczorem, ale niektóre ulice będą zamknięte już od rana. Nietypowa interwencja policji. Mundurowi zatrzymali rowerzystę, który jechał stuningowanym rowerem elektrycznym ponad 50 km na godzinę. 47-letni mężczyzna wyprzedził tym pojazdem nieoznakowany radiowóz na podwójnej ciągłej, tłumaczy Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Komendy.
3: Zgodnie ze specyfikacją techniczną, jego rower elektryczny podlega obowiązkowej rejestracji. Powinien posiadać tablice rejestracyjne, ważną polisę OC, a do jego prowadzenia wymagane jest prawo jazdy kategorii A1 bądź wyższej.
1: Zatrzymany motorowerzysta nie miał żadnego prawa jazdy, a jego sprawą będzie musiał zająć się sąd. Zgodnie z prawem wspomaganie w rowerze elektrycznym działa do prędkości 25 km na godzinę. Oczywiście można jechać szybciej, ale tylko siłą własnych nóg.

0: Smart Stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
3: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Dogs, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
6: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
5: Tak długo rośnie zboże?
6: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
5: To chyba bardzo ciężka praca.
6: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
7: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
8: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Mąka tortowa szczepanki, kilogram 4 plus 2 gratis. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 6,99. Cena przed promocją 12,99. Oferta ważna do 25 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Wynajmij lokal w Żurominskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Granica 8 zł przełamana, a paliwo ma być jeszcze droższe. W Polsce jest bezpiecznie, mówił premier w Świętopolicji. Zaczyna się jarmark Świętego Dominika. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kończy się tydzień, w którym niemal codziennie obserwowaliśmy wyższe ceny na stacjach paliw. Diesel na niektórych przekroczył 8 zł. Perspektywy nie są dobre, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
3: Zwłaszcza w przypadku oleju napędowego nie zostały przeniesione wszystkie podwyżki z rynku hurtowego i to oznacza, że jeszcze te nowe, droższe dostawy będą powodowały też wzrost cen przy dystrybutorze.
2: Zwłaszcza, że sytuacja geopolityczna jest niestabilna. Policja miała wczoraj swoje święto, w uroczystościach wzięli udział prezydent i premier. To dzięki służbom Polska jest jednym z najbezpieczniejszych miejsc do życia, mówi Donald Tusk.
4: Spójrzcie zresztą choćby w media społecznościowe, tam codziennie są setki filmików, wypowiedzi cudzoziemców, którzy trafiają do Polski i przecierają oczy ze zdumienia. Bezpieczne metro, bezpieczny tramwaj, bezpieczne ulice, można w nocy iść bez niepokoju. To jest wasze wielkie zwycięstwo.
2: W policji pracuje ponad 100 tysięcy funkcjonariuszy i 25 tysięcy pracowników cywilnych. W samo południe w Gdańsku zaczyna się coroczna impreza, która przyciąga do miasta turystów z całej Polski. Jarmark Dominikański. Na 3 tygodnie zajmie część Śródmieścia. Paweł Radzewicz.
5: Jarmark Świętego Dominika to jedna z największych tego typu imprez w Europie. Mimo, że ciut mniejsza niż w poprzednich latach, mówi szef Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
6: 715 wystawców. Stawiamy na jakość, nie na ilość. To już nie są czasy 1000 namiotów jarmarkowych. My dzisiaj mamy specjalną komisję, która selekcjonuje wystawców.
5: Na ulicach zaprezentują się artyści, rzemieślnicy i kolekcjonerzy. W planie jest około 300 wydarzeń kulturalnych, głównie w tematycznych strefach, dodaje menadżerka jarmarku Dorota Solochewicz.
7: Tych przystanków mamy aż 6. Każdy jest dedykowany dla innej grupy odbiorców. Tam będą atrakcje od rana do wieczora.
5: Gdański jarmark odbędzie się już po raz 766 i potrwa 3 tygodnie.
2: Na koniec świetna informacja z Oklahomy. Klaudia Zwolińska, brązową medalistką Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w konkurencji C1. To drugi medal dla Polski. Wcześniej srebro w slalomie wywalczył Michał Pasiut.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Mąka tortowa Szczepanki, kilogram 4 plus 2 gratis. Żeberka wieprzowe Trójkąty, kilogram 6,99. Cena przed promocją 12,99. Oferta ważna do 25 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
6: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
7: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
6: A po co mu to zboże?
7: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
6: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
8: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Docks, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
2: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
4: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki drukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy.
5: Reklama. Radio 7.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kolej zrównała ceny za dodatkowe bagaże troszkę w górę. Zaczynamy nowe polityczne życie, mówi Mateusz Morawiecki. Żarłacz biały pływa przy wybrzeżu Portugalii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolej będzie droższa dla rowerzystów i osób z większym bagażem, za to tańsza dla zwierząt. Pasażerów czekają nowe stawki za usługi dodatkowe. Klienci nie powinni być zaskoczeni, mówi rzecznik PKP Intercity Mateusz Gdowski.
3: Warto pamiętać, że stawki za te usługi praktycznie nie zmieniały się od 2011 roku. W tym samym czasie większość przewoźników kolejowych podnosiła opłaty, dostosowując je do rosnących kosztów i zmieniających się realiów rynkowych.
2: Za przewiezienie roweru, większego bagażu i zwierzęcia zapłacimy porówno 11 zł i 90 groszy. Działacze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego wyruszą w trasę po Polsce. Jego lider powiedział, że nie planuje odwoływać się od decyzji Jarosława Kaczyńskiego, który wyrzucił go z Prawa i Sprawiedliwości.
4: Jest to rzeczywiście jakiś nowy rozdział historii politycznej naszego kraju, ale patrzymy z odwagą, z determinacją, ze śmiałością w przyszłość.
2: Wczoraj 44 polityków, w tym 40 posłów, opuściło Prawo i Sprawiedliwość. Kolejny niebezpieczny incydent na wschodniej flance NATO. Drugi dron w ostatnich dwóch dniach naruszył niebo Rumunii. Został zestrzelony przez myśliwiec F-16. Specjaliści ostrzegają przed barszczem sosnowskiego. To roślina, którą łatwo pomylić z koprem włoskim albo innymi roślinami z rodzin selerowatych. Różni się jednak rozmiarem i tym, że jest bardzo niebezpieczna dla naszego zdrowia, a nawet dla życia.
5: Włoski znajdujące się na tej roślinie na liściach i łodygach wydzielają toksyny, które przenoszone na mniejsze lub większe odległości mogą doprowadzić do poparzenia skóry. Te podrażnienia skóry mogą wystąpić od kilku godzin po poparzeniu do nawet kilku dni.
2: Ostrzega Aneta Mokosa z lubuskiego sanepidu. My uważamy na barszcza, turyści w Portugalii na żarłacza białego. Przerażający rekin, znany z filmu Szczęki, choć trochę mniejszy, pojawił się w popularnym kurorcie Nazaré. Ten gatunek bardzo rzadko przypływa do brzegów Portugalii, ale właśnie przypłynął i zbliżył się do jachtu. Pasażerowie łodzi nagrali go telefonem. Dzięki temu można ocenić, że żarłacz ma około 4 metrów długości.

0: Reklama.
1: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Docks, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
4: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Jest godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pożary w Hiszpanii, w Madrycie czuć zapach spalenizny. Wypadki na drogach ekspresowych, duże utrudnienia wokół Szczecina. Radom, jak i Legia wygrały pierwsze mecze nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Gęsty dym unosi się nad zachodnią częścią Madrytu. W centrum miasta czuć zapach spalenizny. Pożary pustoszą rejon stolicy Hiszpanii. Ponad 60 tysięcy osób musiało się ewakuować. Sytuację utrudnia upał i silny wiatr. A u nas słoneczny weekend i ogromny ruch na drogach ekspresowych. Są też wypadki. Duże utrudnienia na trasie ekspresowej S3 na wysokości Szczecina. Dwie kolizje, łącznie 5 samochodów. Droga jest zablokowana w obie strony. Ruch odbywa się pasami awaryjnymi. Dziś dzień świętego Krzysztofa, patrona kierowców. Z tej okazji eksperci przypominają, 9 na 10 wypadków to wynik błędów ludzkich. Dr Dagmara Jankowska-Karpa z Instytutu Transportu Samochodowego.
3: W okresie letnim ruch na drogach staje się bardziej zróżnicowany. Dlatego od wszystkich uczestników wymaga większej uważności i odpowiedzialności.
2: W lipcu i sierpniu dochodzi do 1/3 wszystkich wypadków w Polsce. USA i Wielka Brytania chcą w przyszłym tygodniu zorganizować konferencję w sprawie cieśniny Ormus, poinformował serwis Axios. W spotkaniu mogą wziąć udział ministrowie obrony i najwyżsi dowódcy wojskowi z państw zachodnich, a także z krajów Bliskiego Wschodu. Wróciła piłkarska ekstraklasa. To wyjątkowy sezon, jubileuszowy na stulecie rozgrywek. Kto ma największe nadzieje na mistrzostwo, o tym Michał Waszkiewicz.
4: Układ sił nie powinien się znacząco zmienić. Lech Poznań, Górnik Zabrze, Raków Częstochowa czy Jagiellonia powinny walczyć o tytuł. Choć akurat w Białymstoku znów wymieniono pół składu. Cała nadzieja, że trener Adrian Siemieniec ponownie to poukłada.
5: Nie jest to jeszcze tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Pracujemy na tym.
4: Do czołówki powinna wrócić Legia, która w drugiej części poprzedniego koszmarnego sezonu grała już lepiej, a teraz od pierwszej kolejki ma na ławce Marka Babszuna.
6: Chęć wygrywania każdego meczu, no to jest duża deklaracja.
4: Ciekawe, czy odpali projekt pod nazwą Widzew Łódź, gdzie są pieniądze, ale nie ma wyników.
2: Wczoraj Radomiak wygrał 2-1 z Wieczystą, a Legia 1-0 z Pogonią. Dzisiaj trzy mecze, 14:45 Jagiellonia Korona, a potem Górnik Śląsk i Lech Krakowia.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
0: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
2: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Dox, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama. Gabinet weterynaryjny Specdrób w Karniszynie koło Bieżunia zatrudni lekarza weterynarii do pracy zdrobiem. Doświadczenie będzie dodatkowym atutem. Szczegóły pod numerem 602 432 211. 602 432 211.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Mąka tortowa Szczepanki, kilogram 4 plus 2 gratis. Żeberka wieprzowe Trójkąty, kilogram 6,99. Cena przed promocją 12,99. Oferta ważna do 25 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 5 osób zginęło, 20 rannych w rosyjskim ataku na Ukrainę. W Gdańsku zaczął się jarmark dominikański. Były bramkarz reprezentacji Łukasz Fabiański zakończył piłkarską karierę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Co najmniej 5 osób zginęło, a ponad 20 zostało rannych w rosyjskim ataku na Ukrainę. Moskwa wykorzystała do niego 2 rakiety i prawie 160 dronów bojowych. Cezary Jaszczyk.
3: Celem Rosjan było m.in. miasto Sumy. Pociski uderzyły w budynek, w którym znajdowali się kierowcy nowej poczty. 3 osoby zginęły. Jedna osoba zginęła w ataku na budynek mieszkalny w przyfrontowym Słowiańsku. Portal Ukraińska Prawda wylicza, że w nocy Rosjanie uderzyli też w 4 stacje benzynowe i remizę strażacką w obwodzie połtawskim. Ponadto pociski spadały na obwód charkowski, chersoński i zaporoski. Ostatnie godziny to też kolejne niepokojące doniesienia z Rumunii. Tamtejsze Ministerstwo Obrony poinformowało, że rano samolot F-16 strącił następnego drona, który naruszył rumuńską przestrzeń powietrzną. Pilot miał zidentyfikować maszynę jako Shaheda, wykorzystywanego przez Rosję do ataków na Ukrainę.
2: Przesłuchano już świadków, maszynistę i dyżurnego ruchu kolejowego w sprawie niedawnej katastrofy kolejowej w Małopolsce. Przypomnijmy, 17 lipca między Łomnicą Zdrojem a Wierchomlą wykoleił się pociąg towarowy. 2 wagony wpadły do rzeki Poprad. Dochodzenie prowadzone jest w sprawie nieumyślnego spowodowania katastrofy. Zaczął się jarmark dominikański, jedna z największych w Europie imprez handlowo-kulturalnych. Na ulicach Gdańska możemy spotkać ponad 700 wystawców. Od kupców, artystów, rzemieślników po kolekcjonerów, mówi menadżerka jarmarku Dorota Solochewicz.
4: Tutaj będzie można się przenieść historycznie w poprzednie lata i kupić najróżniejsze precjoza, antyki, płyty. Zapraszamy na targ węglowy w tym roku do kolekcjonerów.
2: Jarmark Świętego Dominika potrwa 3 tygodnie. Łukasz Fabiański ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery. 41-letni były reprezentant Polski zaczynał w Polonii Słubice. Zdobył Mistrzostwo Polski z Legią, a potem grał w Anglii. Dla Arsenalu, Swansea i West Hamu zagrał łącznie 377 meczów, co czyni go jednym z 10 najbardziej doświadczonych bramkarzy w historii Ligi Angielskiej.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
2: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Dogs, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
3: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
2: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racias.pl lub telefonicznie 518 967 702.
3: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smooth Gas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smoothgas.pl. Smooth Gas. Twoje źródło ciepła.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
6: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
5: Tak długo rośnie zboże?
6: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
5: To chyba bardzo ciężka praca.
6: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
7: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
8: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: Zapraszamy na kiermasz firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Polscy strażacy lecą do Hiszpanii i będą gasić pożary lasów. Premier rozmawiał z premierem Ukrainy, dostał zaproszenie do Kijowa. Wypadki na trasie samochodowego rajdu Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 25 tysięcy hektarów spalonej ziemi, ponad 60 tysięcy ewakuowanych. Hiszpania kolejny dzień walczy z niszczycielskimi pożarami. Najtrudniejsza sytuacja panuje w dwóch centralnych regionach, Madrycie i Awili. Doniesienia na ten temat zbiera reporter Cezary Jaszczyk.
3: Epicentrum pożarów odwiedził dziś hiszpański premier. Pedro Sanchez spotkał się z przedstawicielami służb w Centrum Zarządzania Kryzysowego. Podkreślał, że sytuacja nadal jest bardzo złożona i wiele będzie zależało od pogody, przede wszystkim siły wiatru, który błyskawicznie rozprzestrzenia się na nowe obszary. Chciałbym zapewnić mieszkańców poszkodowanych terenów. Naszym głównym celem jest ochrona waszego życia i walka z ogniem. Dym z szalejących pożarów daje się we znaki mieszkańcom hiszpańskiej stolicy. Jak donosi El País, na ulicach Madrytu pojawia się coraz więcej ludzi w maseczkach ochronnych.
2: 105 polskich strażaków poleci do Hiszpanii, by pomóc w walce z pożarami. Będą częścią kontyngentu liczącego prawie 800 strażaków z kilkunastu krajów. Służbę zaczną 1 sierpnia w Castilla-La Mancha, niedaleko Madrytu, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży, kapitan Wojciech Gralec.
4: Cały sprzęt gaśniczy przenoszą na swoich barkach. Są to tłumice, hydronetki, sprzęt ręczny.
2: Także Francja walczy z pożarami lasów w pobliżu Bordeaux. Ewakuowano tam około 140 tysięcy osób. Premier Donald Tusk rozmawiał z premierem Ukrainy Sergiejem Koreckim o współpracy gospodarczej i energetycznej. Tusk dostał podziękowania za poparcie sankcji przeciw Rosji i zaproszenie do złożenia wizyty w Kijowie. Do dwóch wypadków doszło dziś na trasie samochodowego rajdu Polski w Jastrzębiu-Zdroju i Ochabach. Rzecznik imprezy Andrzej Borowski powiedział, że życiu członków załóg nic nie zagraża. Zostali zabrani do szpitala. Rajd jedzie dalej. Dodajmy, że to jedna z najstarszych imprez samochodowych w Europie.

0: Reklama. Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Mąka tortowa Szczepanki, kilogram 4 plus 2 gratis. Żeberka wieprzowe Trójkąty, kilogram 6,99. Cena przed promocją 12,99. Oferta ważna do 25 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Dox, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
6: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
5: A po co mu to zboże?
6: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
5: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
7: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
0: Reklama.
8: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Dogs, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
0: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
2: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
3: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy.
4: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Przez pogodę nawet o 1/3 spadły zyski właścicieli pensjonatów. Warszawa przygotowuje się do biegu Powstania Warszawskiego. Japończycy zawsze coś wymyślą, tym razem lodówki do schładzania przechodniów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dla jednych ogromne upały, dla drugich deszcz i zimno. Przedsiębiorcy nad morzem mówią, że sezon jest dla nich gorszy o 1/5, a nawet o 1/3. Aura przechodzi ze skrajności w skrajność, a to nieraz przesądza o odwołaniu lub skróceniu wypoczynku. Mówi Monika Dominik z pensjonatu Szyper w Dębkach.
3: Piekielne upały no to skwierały ludziom, już turyści narzekali, po prostu ci, co mieli końcówkę tygodnia, bo my tak przeważnie zmiany mamy weekendowo, to mówili, jejku, już nie możemy wytrzymać. No ale przyjechał nowy turnus i się zaczęło. Pani Moniko, kiedy to słońce? Kiedy ta pogoda?
2: Ci, którzy dopiero zaczynają urlop, powinni mieć nieco więcej szczęścia. Nad Bałtykiem ma być teraz więcej słońca niż deszczu. Duże utrudnienia na ulicach Warszawy. Niektóre ulice Śródmieścia, Żoliborza i Bielan albo już są zamknięte, albo będą. Wieczorem ruszą dwa biegi Powstania Warszawskiego. Niektóre autobusy i tramwaje pojadą inną drogą. Tam, gdzie to możliwe, warto korzystać z metra. Oba biegi startują z Placu Krasińskich. Pierwszy o 20:15, drugi o 21:17. Jemeńscy Huti przyznali się do przeprowadzenia ataku rakietowego na Arabię Saudyjską. To kolejny front wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem. Iran wspiera rebeliantów Huti. Cezary Jaszczyk.
4: Rebelianci ogłosili w tym tygodniu blokadę morską Arabii Saudyjskiej. Huti zaatakowali też co najmniej dwa saudyjskie tankowce przepływające przez strategiczną cieśninę Bab al-Mandab. To drugi po cieśninie Ormus kluczowy punkt dla eksportu bliskowschodniej ropy naftowej. Amerykański prezydent Donald Trump zapowiedział już, że jeśli Huti nie wycofają się ze swoich działań, Waszyngton zainterweniuje. Na kolejną eskalację w regionie źle reagują rynki. Cena ropy po kilku tygodniach oddechu znów waha się w granicach $100 za baryłkę.
2: Mówiliśmy wcześniej o upałach. Japończycy znaleźli na nie sposób. Na japoński rynek trafiły lodówki dla ludzi. Kabina może obniżyć temperaturę ciała przebywającego w niej człowieka w ciągu kilku minut. Twórcy liczą na to, że takie lodówki będą umieszczane w przestrzeni publicznej i w przedsiębiorstwach, gdzie pracownicy pracują latem w bardzo wysokich temperaturach.

0: Zbliża się godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 25 lipca. W 1861 roku 25 i 26 lipca w kościele Świętej Trójcy w Mławie miały miejsce patriotyczne manifestacje, w trakcie których żołnierze carscy dokonali profanacji mławskiej świątyni przy wkroczeniu do jej wnętrza w trakcie mszy. Zdarzenia te stały się głośne w Królestwie Polskim i zostały nazwane wypadkami mławskimi. W 1997 roku został założony rezerwat torfowiskowy Mszar Płociczno na terenie gminy Świedziebnia w powiecie brodnickim. Celem ochrony jest roślinność torfowiskowa z licznymi gatunkami chronionymi. W 2003 roku Rada Miejska ustanowiła herb Lidzbarka, tło pola niebieskie, a w nim złota głowa jednorożca zwrócona w prawą stronę. Urodzili się w 1897 roku w Mławie Hanna Rudzka-Cybis, malarka, jedna z reprezentantek koloryzmu, współzałożycielka Komitetu Paryskiego, pierwsza kobieta na stanowisku profesorskim na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1917 roku w Kotermaniu w gminie Opinogóra Górna w powiecie ciechanowskim Stanisław Klepański, absolwent szkoły podoficerskiej przy 11 Pułku Łanów Legionowych w Ciechanowie. Podczas kampanii wrześniowej walczył w macierzystym pułku w stopniu kaprala. 24 września został ranny podczas walk pod Suchowolą. Trafił do szpitala w Zamościu, skąd w październiku 1939 roku pieszo powrócił bocznymi drogami do Ciechanowa. Pracował w urzędzie pocztowym i cukrowni. Po wojnie przez wiele lat prezes Stowarzyszenia Żołnierzy 11 Pułku Łanów Legionowych i ich rodzin, a także przez blisko 30 lat kapelmistrz orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej Ciechanów. Zmarł w 2018 roku w Ciechanowie jako ostatni żyjący ułan na ziemi ciechanowskiej. Był drugim najstarszym żyjącym ułanem z 11 Pułku Łanów Legionowych. Pochowano go na cmentarzu komunalnym w Ciechanowie. W 1930 roku w Rypinie ksiądz Jan Umiński, kapelan Solidarności, działacz opozycji demokratycznej w PRL. W 1954 roku w Ciechanowie Iwona Majewska-Opiełka, psycholog, autorka poradników.
3: Przepraszam bardzo za moje spóźnienie, za to, że mnie nie było i nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, niestety.
2: W 1985 roku Anna Leśniewska, sztangistka, zawodniczka Mazowi Ciechanów, wielokrotna mistrzyni, reprezentantka Polski, brązowa medalistka Mistrzostw Europy, akademicka mistrzyni świata.
4: Tak myślałam, że tyle zrobię, chociaż wiadomo, no sport sportem, raz jest lepiej, raz gorzej, ale na bardzo dobre, na piątkę z plusem, o tak.
2: Zmarli w 1946 roku, stracony w Działdowie lub Mławie został Józef Sobociński, żołnierz ruchu oporu Armii Krajowej, aresztowany i skazany na karę śmierci za przynależność konspiracyjną i działalność na szkodę państwa. W 1957 roku Bolesław Olszewski, urodzony w Rypinie farmaceuta, profesor Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W 1958

0: myśliwski II wojny światowej, kawaler Orderu Virtuti Militari. W 2010 roku Andrzej Malanowski, urodzony w Mławie prawnik, nauczyciel akademicki, działacz opozycji w okresie PRL. W 2020 roku Lucyna Smolińska, urodzona w Mławie dziennikarka, scenarzystka i reżyserka filmów dokumentalnych.
1: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka, smak prosto z raju.
2: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
3: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Docks Hitano Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Układ stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Dogs, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
3: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
4: Reklama. Tu Radio 7.

0: Godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: W najbliższych godzinach Rosja może przeprowadzić zmasowany atak na Ukrainę. Donald Trump groził Unii Europejskiej za karę na Google. Amatorzy pływania na byle czym zjeżdżają już do Augustowa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W najbliższych godzinach Rosja może przeprowadzić zmasowany atak na Ukrainę. Ostrzega przed tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, powołując się na dane wywiadowcze i ustalenia sojuszników.
3: My znajmy widrozy to.
4: Wiemy, że Rosjanie przygotowali rakiety do nowego zmasowanego ataku na Ukrainę. Proszę, dbajcie o swoje bezpieczeństwo. Zwracajcie uwagę na sygnały alarmu powietrznego.
2: Zełenski zaapelował przy tym do sojuszników o maksymalne wsparcie ukraińskiej obrony lotniczej we wtorek. W Waszyngtonie zaplanowane jest spotkanie ukraińskiego przywódcy z Donaldem Trumpem. A Trump grozi Unii Europejskiej za karę nałożoną na amerykańską wyszukiwarkę Google. Komisja Europejska ukarała Google grzywną w wysokości 890 milionów euro za złamanie unijnego aktu o rynkach cyfrowych.
4: W Unii Europejskiej 90% wyszukiwań w internecie odbywa się za pośrednictwem wyszukiwarki Google. Świadczy to o kluczowej roli tej firmy jako pośrednika między użytkownikami końcowymi a przedsiębiorstwami. Firma eksponuje własne usługi, takie jak wyszukiwarki hoteli, w bardziej widoczny sposób niż pozostałych graczy.
2: Wyjaśniał jeden z rzeczników Komisji Europejskiej. W odpowiedzi amerykański prezydent uznał, że działanie Brukseli jest nielegalne i dyskryminujące. Zapowiedział, że Unia za to zapłaci. Największe lotnisko w Polsce będzie jeszcze większe. Jest decyzja środowiskowa dotycząca rozbudowy lotniska Chopina w Warszawie. To kluczowa zgoda. Za 3 lata na płycie ma być więcej stanowisk dla samolotów. Przybędzie prawie 30 miejsc. Większy ma być też terminal. Chopin ma funkcjonować w pełnym zakresie do otwarcia nowego lotniska Port Polska między Warszawą a Łodzią, dawnego CPK. A to planowane jest na 2032 rok. Wtedy ruch pasażerski ma zostać przeniesiony ze stolicy właśnie na to nowe lotnisko. 17 wehikułów wodnych wystartuje w Mistrzostwach Polski w pływaniu na byle czym. Zawody pod hasłem Co ma pływać, nie utonie odbędą się jutro po południu w Augustowie. Oprócz dobrej zabawy są też nagrody o łącznej wartości 30 tysięcy złotych.

0: Reklama. Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe. Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
1: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Mąka tortowa szczepanki, kilogram 4 plus 2 gratis. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 6,99. Cena przed promocją 12,99. Oferta ważna do 25 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
1: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
5: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
6: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
5: Tak długo rośnie zboże?
6: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
5: To chyba bardzo ciężka praca.
6: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
7: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
2: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Docks, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Jest godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pożary lasów w Hiszpanii i Francji. Ludzie muszą się ewakuować. Zmiany w cennikach PKP. Więcej za transport roweru i dużego bagażu. Dwie Polki w pierwszej dziesiątce dzisiejszego odcinka Tour de Poloń Kobiet. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 25 tysięcy hektarów spalonej ziemi, ponad 60 tysięcy osób ewakuowanych. Hiszpania walczy z pożarami. Najgorzej jest w środkowej części kraju, w okolicy Madrytu. Premier Pedro Sánchez spotkał się z przedstawicielami służb w Centrum Zarządzania Kryzysowego.
3: Chciałbym zapewnić mieszkańców poszkodowanych terenów. Naszym głównym celem jest ochrona waszego życia i walka z ogniem.
2: Do Hiszpanii na pomoc poleci w przyszłym tygodniu ponad 100 polskich strażaków. Ogień błyskawicznie rozprzestrzenia się na nowe obszary z powodu silnego wiatru. Z ogniem zmaga się też południowo-zachodnia Francja, gdzie ewakuowano ponad 140 tysięcy osób. Jeden z niekontrolowanych pożarów rozprzestrzenia się obecnie w kierunku miasta Bordeaux. Zostajemy jeszcze we Francji. 6 osób zatrzymano i udaremniono atak terrorystyczny na synagogę pod Paryżem. Koło synagogi znaleziono samochód z karabinem maszynowym. Kolej tańsza dla psów, ale więcej zapłacą rowerzyści. PKP Intercity wprowadziło nowe stawki za przewóz bagażu. Szymon Kępka.
4: Teraz za wszystkie te usługi ma obowiązywać jedna cena, 11,90. Najbardziej zmiana dotknie osoby podróżujące z większymi bagażami. Do tej pory bilet kosztował 5,90, więc opłata wzrasta dwukrotnie. Więcej zapłacą też rowerzyści. Cena przewozu roweru koleją wzrośnie o 2 zł. Najbardziej dotknie to tych, którzy na przykład korzystają z rowerów albo hulajnóg elektrycznych w drodze do pracy, a więc te 2 zł przełoży się na przykład 20 kilka dni dojazdu do pracy. Tańszy będzie za to przewóz zwierzęcia, bo dotąd opłata to ponad 15 zł, a teraz jednolite 11,90. Warto wiedzieć, że małe zwierzęta przewożone w transporterach oraz bagaż mieszczący się w wyznaczonym miejscu w pociągu nie zawsze wymagają dodatkowej opłaty. Pasażerowie, którzy nie kupią biletu dodatkowego przed podróżą, będą mogli to zrobić u konduktora, ale doliczona zostanie dodatkowa opłata. Tutaj wysokość to 20 zł.
2: Holenderka Lorena Wiebes wygrała w Lubartowie drugi etap i umocniła się na pozycji liderki wyścigu kolarskiego Tour de Poloń Kobiet. Na 8 pozycji finiszowała Olga Wankiewicz, a na 10 Kaja Rysz.

0: Ama. Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
2: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Docks, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
0: Wynajmę halę wysokiego.

do składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Muławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Reklama. Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henry'ego Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
0: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Jest godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Amerykanie chcą międzynarodowej konferencji na temat Bliskiego Wschodu. Są oferty pracy sezonowej za granicą. Warto sprawdzić pracodawcę. 400-metrowy kontenerowiec zawitał do portu w Gdyni. Zostanie na weekend. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone chcą w przyszłym tygodniu zorganizować międzynarodową konferencję w sprawie cieśniny Ormus. Donosi o tym portal Axios, powołuje się na źródła w Białym Domu. W spotkaniu mieliby wziąć udział ministrowie obrony z państw zachodnich i krajów Bliskiego Wschodu. Szczegóły reporter Cezary Jaszczyk.
3: Uczestnicy planowanej konferencji mieliby omówić szanse na utworzenie międzynarodowej misji do ochrony żeglugi w cieśninie. Amerykanie chcą teraz, by ich sojusznicy wysłali do regionu m.in. jednostki do rozminowywania, okręty wojenne i drony. Pomoc innych państw z pewnością zadowoliłaby Donalda Trumpa, ale z wielu krajów pada jeden zasadniczy warunek. Jeśli misja miałaby ruszyć, najpierw Teheran i Waszyngton muszą zakończyć wymianę ognia w cieśninie. Jej odblokowanie poprawiłoby sytuację na światowych rynkach, przede wszystkim obniżając ceny ropy naftowej.
2: Wakacje to dla niektórych czas sezonowej pracy za granicą. Można zarobić około 15 euro za godzinę. Przed decyzją o podjęciu pracy w Holandii czy Francji warto zgłosić się do doradców unijnej sieci EURES, żeby sprawdzić daną ofertę. Zachęca do tego dyrektor Wrocławskiego Urzędu Pracy Bartosz Kotecki.
4: Bezpłatnie pomagają oni zweryfikować ofertę, wyjaśniają warunki zatrudnienia, informują o przepisach obowiązujących w danym kraju i odpowiadają na wszystkie pytania, które pracy za granicą w danym miejscu mogą dotyczyć. Jeszcze zanim do tej pracy pojedziemy.
2: Najczęściej może chodzić o ukryte dopłaty za zakwaterowanie i dojazd. Gigantyczny kontenerowiec przybył do portu w Gdyni. MSC Venice ma prawie 400 metrów długości, 54 szerokości. Zacumował przy nabrzeżu helskim. Było to możliwe dzięki wieloletnim inwestycjom w dostosowanie portu do obsługi największych statków świata. Zostanie w Gdyni przez cały weekend. Można się wybrać do portu i go zobaczyć. Jagiellonia wygrała z Koroną pierwszy sobotni mecz piłkarskiej ekstraklasy. W Białymstoku było 1-0. Gola na wagę zwycięstwa strzelił w 89. minucie Słoweniec Nik Prelecz. W Zabrzu Górnik gra ze Śląskiem, a wieczorem jeszcze dzisiaj Lech Krakowia. Jutro nawet 31 stopni, tak gorąco będzie na południu w Małopolsce, Opolskiem i na Śląsku. W centrum około 30, trochę chłodniej jeszcze na krańcach północnych, 22 do 26. Na ogół słonecznie, ale po południu z zachodu płynąć będą deszczowe chmury, przyniosą trochę deszczu.
5: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.

Zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. The DJ is ready. 100% imprezowych hitów bez gadania. Posłuchaj teraz.

zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. The DJ is ready. 100% imprezowych hitów bez gadania. Posłuchaj teraz. Crazy!